in la mitad de nuestra lista, na okrugli desetki najbolj vročih urbanih latino hitov lestvice Laura Feliz, Quevedo in Nueva Linea, Algolpito.